0: Kuri, chopo, beni, owicha, nziapanda, bashu, utembo, ewia se, ya mabikutre kaniria, emianya, eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire, ewa soma. Erisombola, echiro, eche Université de l'Assomption Okonko, ukabia ewa masombola ndreke. Kundenebia, omabebuira, okocheronga chana chino, eche ewia se, na haki, suendeshabula, omubiri.
1: Wana makwa me proclamation kwe.
2: Kario ya magenda yete.
1: Omu mamusa yo wana matoka aba ndiboshi.
3: Ehe. Esa vo mamba yo ya mala.
4: Savo mamba.
1: Esa punye ikau la kuchivo koshi.
2: Ya bandoko shiba kati mikisa ya.
4: Savo mamba.
2: Eji kata katisa ya bendone shonjimba.
1: Inamaliza tasi zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena hai sheke mbi.
2: Wataye savo mamba. Tini mamba.
3: Mbe kunoshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
3: Sii, nasire no mokuroze maye rida ambiasi ne afemichi ngombwe.
1: Oko rida ambiasi iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Oko riperusi ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyongu.
3: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche pirisi iukandia ya Yehowa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
1: ama 0 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununua na kutu